Michael Jackson. It ain't all for me to jam. Oh wee, oh wee. Ak máš chuť, hol tam tanečky, ne teraz. Ale to už bude neskoro.